witam. Otworzę lisek i pachnie wieś tam. Drugą nie znam, deli i skąd pytam. Deli istyskie to zimie.